0: Hier ist Naturradio, Radio naturverbunden, weltweit frei via Internet, natürlich auch auf Polnisch.
1: Tu Naturradio. Muzyka i piosenki o tematyce związanej z naturą, środowiskiem i pokojem. Dostępne na całym świecie za darmo przez stronę internetową www.naturadio.net przez jedno R. Także po polsku.

0: Hier ist Naturradio, Radio Naturverbunden, weltweit frei via Internet, natürlich auch auf Polnisch.
1: Tu Naturradio. Muzyka i piosenki o tematyce związanej z naturą, środowiskiem i pokojem. Dostępne na całym świecie za darmo przez stronę internetową www.naturadio.net przez jedno R. Także po polsku.